lubię cię. Wolałem być to Maxi Bernick. I'm the bitch that makes you a man.